0: Bondage. Bondage.
1: Fucking latex glove.
2: Ey, skater,
1: master,
2: anal,
1: ukradzi, my ass.
2: Nawiesz na swój zaproszony skate park. Ey, skater,
1: master,
2: kletnij,
1: anal.
2: Ey, skater,
1: master,
2: kletnij,
1: anal,
2: ukradzi,
1: my ass.
2: Nawiesz na swój.